Odwieci si cześć. Cydzisz to? Cydzisz tu emocję? Czyste funky. Aha, yeah. Aha.